0: on. This is Temper City.
1: Radio Capris.
2: To je Capris.
3: Capris je številka ena na obali.